zajmę za noż. Zajmę za nożą superu, master na lumnic. A je włosy by czes mi by wyszło mam albo nic. A z mój carin mi lice je teraz, aby dwóch carinów chcę.